Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Bola Shen, a za pulpitem nasza koleżanka bardzo fajna. Przygotujemy dla Państwa program. Myślę, że się Państwu spodoba. To była Stanisława Celińska, niestety, która zmarła kilka tygodni temu i niestety będzie duża luka bez niej, ponieważ to była kobieta, która naprawdę, na której można było polegać. Tak, niesamowita aktorka, wspaniała śpiewaczka, piosenkarka. No i bardzo smutno nam wszystkim jest, dlatego że już takiej drugiej nie będzie. Drodzy Państwo, witam serdecznie na falach Radia 5 VBI FM na częstotliwości 103.1. Prosimy nas słuchać w poniedziałki o godzinie 17 oraz w soboty o godzinie 8 rano. Następny program, sobotni, będzie w opracowaniu Romy i Gosi Legeca. A w dzisiejszym programie wiadomości z kraju i ze świata. Virtuti Militari, historia tego ważnego odznaczenia i powstania. Następnie natura i jej painkillers, czyli środki przeciwbólowe, naturalne, z natury. Jak oczywiście oczyścić ważne organy jedzeniem. No, o tym się dzisiaj dowiemy i tu może bym zasugerowała Państwu, żebyście Państwo sobie może wzięli jakiś ołóweczek i kawałek kartki, bo może będzie coś takiego, że Państwa zainteresuje. Czego unikać przy różnych chorobach na przykład? No, to jest super ciekawa rzecz. Specjalnie to wyszukałam dla Państwa to, dlatego że no, są zaskakujące rzeczy. A teraz mam halo, Melbourne, Paweł i Mireczka, którzy wyjeżdżacie do Polski na bardzo długo. Życzę Wam udanego pobytu oraz szczęśliwego powrotu Down Under do Melbourne. Także wszystkiego dobrego. Słowa powrotu do zdrowia dla Mireczki. Kuruj się, moja droga. Mówimy tu o innej Mireczce z Beverly. Dowiedziałam się dzisiaj właśnie, że grypa do nas puka niestety. Dlatego trzymajmy się wszyscy zdrowo. Dlaczego powinniśmy spożywać kurkumę? To następny temat będzie. Oraz czy znacie te kasze? Tak, kasze, te do jedzenia, kasze. Oraz mam bardzo mądre słowa naszego kardynała Wyszyńskiego. Na pewno są bardzo na czasie. Także, drodzy Państwo, zapraszam.

Aló, Anastasia Petropavlovna. Aló, Recidiva. Aló, Prokibitsia. Aló, Chotka Unra. Aló, Babcia Kolońska. Aló, Egry Baby, aló, aló. Każda piękna swym zachwyca, każda panna i dziewica. Każda jedna cud zaklęty, dwie spłacają alimenty. Trzy z nich rozwiedzione wdowy chętnie zawrą związek nowy. Wyciągnijcie swe notesy, podyktuję wam adresy.

0: Wiadomości. Mleczarstwo wraca do szkła. Popyt rośnie. Sieci ostrożne. Od pewnego czasu coraz bardziej na znaczeniu zyskuje sprzedaż produktów nabiałowych w szkle, a wybierają je przede wszystkim konsumenci. Mówi serwisowi portal spożywczy Edyta Szczepańska. Przeszukania na UO KIK w Lidlu i u przewoźników. Chodzi o podejrzenie zmowy na rynku pracy. Pracownicy ci przeszukali biura Lidla i 4 firm przewozowych współpracujących z tą siecią handlową. Urząd wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie zmowy na rynku pracy i weryfikację, czyli przedsiębiorcy mogli utrudniać kierowcom zmianę pracodawcy. Powstaje centralny magazyn Bitfood w Łodzi. To kluczowy element infrastruktury logistycznej. Port Szczecin z nowym terminem. Potrojenie przeładunkowe zboża i pasz. Rolnictwo hamuje po mocnym 2025 roku. Nowy raport pokazuje korektę. Ptasia grypa nie odpuszcza. Zlikwidowano już w Polsce 105 tysięcy sztuk drobiu. Zwrot butelek jak w paczkomacie. Warszawa będzie pierwsza. 2 firmy chcą wyprowadzić system kaucyjny poza sklepy i postawić recyklomaty tam, gdzie konsumenci faktycznie generują najwięcej pustych opakowań. Blisko domów, osiedli i codziennych tras. Zwrot kaucji będzie możliwy bezpośrednio na kartę płatniczą, bez konieczności korzystania z gotówki czy kuponów. Pierwsze urządzenia staną w Warszawie, kolejne w wybranych większych miastach. Polmek to 80-90% laktoferyny trafi na eksport, celem cały świat. Polmlek zakłada, że 80-90% produkowanej przez spółkę laktoferyny będzie trafiać na eksport przede wszystkim poza Europę, jak mówi Adam Grabowski z Polmeku. Firma ma już kilkunastu pierwszych klientów, prowadzi rozmowy na wszystkich kontynentach i szacuje, że w ciągu pół roku zbuduje stałą bazę odbiorców. Zarzuty dla Dino i kierownictwa spółki. Menadżerom grozi kara do 2 milionów złotych. UOK wszczął postępowania przeciwko Dino Polska i 4 firmom przewozowym obsługującym centra dystrybucyjne tej sieci. Urząd podejrzewa zmowę na rynku pracy, która mogła ograniczać kierowcom ciężarówek możliwość zmiany pracodawcy i pogarszać ich warunki zatrudnienia. 12,5 tysiąca recyklomatów to dopiero początek w grze odbiór butelek z domów. Europa ma problem z recyklingiem tworzyw, branża ostrzega. Rekordowo wczesne zbiory. Polska utrzymuje stabilny import win. Sztuczna inteligencja miała zrewolucjonizować e-commerce. Firmy nadal niestety zwlekają. Polskie mleczarstwo rośnie w siłę. Wytwarza ponad 15 milionów ton surowca rocznie. Susza uderza w uprawy. Prognozy plonów pszenicy w dół. UE wstrzyma import części produktów zwierzęcych z Brazylii. Koniec z podwójnymi standardami. Od 3 września 2026 roku import wybranych produktów pochodzenia zwierzęcego z Brazylii do Unii Europejskiej zostanie wstrzymany. Decyzję jednogłośnie poparły państwa członkowskie UE podczas posiedzenia unijnego komitetu PAF, wskazując na brak wymaganych gwarancji dotyczących stosowania określonych antybiotyków w produkcji zwierzęcej. TikTok Shop rusza 15 czerwca. Oto warunki dla sprzedawców. TikTok, platforma z ponad 14,2 milionów aktywnych miesięcznie użytkowników w Polsce, rozwija nad Wisłą własny marketplace. TikTok Shop oficjalnie ruszy 15 czerwca, umożliwiając zakupy bez wychodzenia z aplikacji. Na platformie od startu mają być obecni także sprzedawcy z branży FMCG, w tym podmioty oferuje produkty spożywcze. Chiny kupują laktoferynę z Polski. Rośnie znaczenie produktów premium w eksporcie. Grupa Polmek odpowiada na wysokie zapotrzebowanie na czystą lektoferynę w Chinach. To rynek, na którym lektoferyna cieszy się znacznie większą popularnością niż w Europie. Jest obecnie i zalecana jako dodatek, szczególnie do produktów żywieniowych i suplementacyjnych dla dzieci oraz niemowląt. Nasza zależność od eksportu to jest fakt, że wysyłamy za granicę około połowy czy nawet 60% mięsa drobiowego i około 40% jaj. To z jednej strony błogosławieństwo, a z drugiej przekleństwo, mówi nam Katarzyna Gawrońska, prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. Pod siedzibą Dino w Krotoszynie zakończył się pierwszy dzień trzydniowego protestu. OPZZ, Konfederacja Pracy, podpisano jednostronny protokół rozbieżności po tym, jak przedstawiciel spółki odmówił udziału w negocjacjach. Związkowcy próbowali też przekazać zarządowi siatkę buraków. Protestowi przyglądaliśmy się na miejscu. Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych, IPAG, ocenił, że mimo utrzymującej się niepewności geopolitycznej, inwestycje w polskiej gospodarce nadal będą przyspieszać. Prognozę tę potwierdza to, że można zaobserwować w branży spożywczej w ostatnich miesiącach. Swoje plany rozwoju ogłosiły firmy z branży mleczarskiej, jak również takie firmy jak m.in. Maspex, Makarony Polska, Żabka czy Dino. To może być gorące lato w Wielkiej Brytanii. Synoptycy w Wielkiej Brytanii zapowiadają w tym roku wyjątkowo gorące lato. Fala upałów może być większa niż do tej pory. Met Office opublikowało 1 czerwca swoją 3-miesięczną prognozę pogody na lato. Wskazano w niej na wyższe niż zwykłe prawdopodobieństwo wystąpienia rekordowych upałów. Czy błąd policjantów kosztował życie studenta Henry'ego Nowaka? Nagrania z kamerki policjantów szokują. Priorytetem jest ratowanie życia człowieka, a Nowak był ranny, nie był agresywny i nie miał przy sobie żadnej broni. Rany były widoczne, krwawił, nie był zagrożeniem, zmarł na ulicy zakuty w kajdanki. Zamieszki w UK po ujawnieniu nagrań ze śmierci Henry'ego Nowaka policja oskarża o rasizm. Zamieszki w UK po ujawnieniu nagrań ze śmierci Henry'ego Nowaka. Nagrania szokują. W Wielkiej Brytanii trwa wielka debata o zachowaniu policji, dlaczego pojawiają się zarzuty o rasizm. Drugi dzień strajku motorniczych metra w Londynie. Jak dziś wygląda sytuacja w mieście? Transport for London ostrzega, że sytuacja będzie zmieniała się dynamicznie przez cały dzień, dlatego pasażerowie powinni przygotować się na dalsze opóźnienia. Zmiany w przepisach dotyczących odszkodowań dla pasażerów linii lotniczych. Zmiany te przepisów lotniczych dotyczą odszkodowań dla pasażerów związanych z opóźnionymi i odwołanymi lotami. Ceny ropy spadają, a kierowcy wciąż dużo płacą za benzynę. Winni są właściciele stacji paliw. Competition and Markets Authority domaga się szybkiego przeniesienia korzyści wynikających ze spadających cen ropy na klientów w UK. Zamieszki w Anglii po ujawnieniu nagrań ze śmierci Henry'ego Nowaka. Policja oskarża o rasizm. Zamieszki w UK po ujawnieniu nagrań ze śmierci Henry'ego. Nagrania szokują. W Wielkiej Brytanii trwa wielka debata o zachowaniu policji. Dlaczego pojawiają się zarzuty o rasizm?
1: Ja widzę, ja chodzę, ja słucham, ja patrzę. Jakie dziś tłumy w naszym teatrze. Kupcy, bankierzy, obszarnicy, zjechali wszyscy do stolicy. Radca z urzędu, sędzia z sądu, bogaci kupcy, jest ktoś z rządu. Skąd to się bierze? Nie wiem skąd. Kupcy to kupcy, ale rząd. Jest piękny świat, jest piękny świat. Ty jest interes i klient nasz brat. Szanownie witam moich braci. A brat jest ten, co dobrze płaci. Pani wygląda troszkę głodnie. A to jest teraz bardzo modnie. Żeby ugościć gości nam bliskich, ja proszę darmo precle dla wszystkich. Bajgele, bajgele, precle, precle. Ja chyba głupi, ja rozum tracę. Ja darmo daję precle i mace. Nie taki głupi, to się opłaci. Zyskać, to trzeba najpierw stracić.

Choć gości tyle, każdy dostanie za rok, za chwilę. Jak to się stało, nie wiem skąd, czy dostał tylko pierwszy żon. Jest piękny świat, jest piękny świat, gdy jest interes i klient nasz brat. Szanownie witam moich braci, a brat jest ten, co dobrze płaci. Jest piękny świat, jest piękny świat, gdy jest interes i klient nasz brat. Ja państwu powiem słowo szczere,

Obszarnicy, wszyscy zjechali do stolicy. Mosi panowie, piękne kobiety, złote pierścionki, toalety. A może to jest jakiś wyzysk? A na zachodzie ciągle kryzys. Szanowna pani, coś ci powie, gdy gryzę mój kawałek macy, to ja tak myślę w mojej głowie. Najgorszy interes lepszy od najlepszej pracy. Trzeba poruszyć inteligencję i już na koniec coś ci powie. Trzeba coś małe wziąć w bajecie, od razu się poprawi zdrowie.

0: powiem słowo szczere, dziś będzie dobry teren.
1: 22 czerwca 1792 roku król Stanisław August ustanowił order Virtuti Militari, co z łaciny tłumaczymy jako cnocie wojskowej. Odznaczenie miało być przyznawane za zasługi na polu bitwy. Odznaczenie ustanowiono na pamiątkę zwycięskiej bitwy pod Zieleńcami. Pierwsze ordery Virtuti Militari dla zasłużonych na polu bitwy nadano wraz z ustanowieniem odznaczenia, czyli 22 czerwca, a oficjalnie wręczono je 25 czerwca w Ostrogu nad Choryniem na Wołyniu, w miejscu stacjonowania polskich oddziałów. Uhonorowano 15 zasłużonych, byli to ksiądz Józef Poniatowski, major Michał Welchorski i major Franciszek Pupart. Mikołaj Opeln Bronikowski i major Józef Szczutowski i wielu innych. Kilka miesięcy później ustanowiono statut orderu, wprowadzając 5 klas: krzyż wielki z gwiazdą, krzyż komandorski, krzyż kawalerski, medal złoty, medal srebrny. Nad przyznawaniem orderu pieczę sprawował kapituła, do której weszliby wszyscy odznaczeni 25 czerwca. Do końca panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego udało się nadać ordery aż 526 osobom.
0: Bo to jest country music właśnie.

Z nami dalej jest pan Rosiewicz. Myślę, że niektóre twarze się uśmiechną po jego piosenkach. Moja się na pewno uśmiecha. Drodzy Państwo, bardzo ciekawe wiadomości, jakich produktów unikać przy określonych stanach. Czyli jakich unikać? Na przykład przy nadciśnieniu. Czego unikać? Otóż, może to jest dziwne, ale przy nadciśnieniu trzeba unikać soli i ogórków kiszonych. Bardzo ciekawe. Przy wrzodach unikać cytryny. Przy zgadze ostrej papryki. Przy astmie jogurtu. No, wyobraźcie sobie Państwo, jogurtu nie wolno. Przy osteoporozie napoje typu cola. Wszystkie Coca-Cola, Pepsi i tak dalej. Insulinoodporność. Proszę Państwa, nie wolno jeść czekolady. Trzeba unikać. Pewnie czasem można troszkę. Przy anemii nie wolno pić herbaty. Przy grypie nie wolno jeść słodyczy. Przy migrenie niewskazane są kiełbasy i wędliny. Przy migrenie, czyli przy bólu ciężkim głowy. Niewydolność nerkowa. Proszę Państwa, coś niesamowitego, nie wolno jeść bananów. Przy cukrzycy białego chleba. Przy bezsenności oczywiście kawy i herbaty mocnej. Przy zaparciach bananów. Przy egzemie nie wolno jeść lodów. I przy biegunce, drodzy Państwo, absolutnie nie wolno pić mleka. I ostatnia rzecz, przy różnych niewydolnościach i bólach serca nie wolno jeść smażonych rzeczy.

Grande frekvencia, soberano sobewstaj. Świetki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe. Ale za to dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza Szwedki młode. Ale jakbyś czuł się w domu, w którym wieje chłodem? Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok, dzień i tak. I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż. Są Francuzki, które ponoć słyną w świecie z mody. Zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty, gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy Coty, albo zamiast boków boisz w dalekiej Syberii, co? No, co? Miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii. O. Hieniusz. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok, dzięki tak. I chyba w całym świecie piękniejszym nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, czy. Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę. Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Ja posprzątam trochę. Lecz jak żyłbyś się w tym domu czystym, oczywistym, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok, dzień i tak. I chyba cały

Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi nie nada. Bardzo miłe są dziewczęta, ale nie po, na Węgierki, ale nie pogada. Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów. Gdyby wydał się za Czeszkę, umarłbym ze śmiechu.

Tak, najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. Oczywiście. A teraz będzie o rodzajach kaszy. I na przykład kasza jaglana. Lekkostrawna i bezglutenowa. Działa odkwaszająco na organizm. Bogata w krzem, wspiera włosy, wzmacnia odporność i dobre źródło białka roślinnego. Następna jest kasza gryczana, moja ulubiona. Bezglutenowa i bardzo sycąca. Obniża poziom cholesterolu. Stabilizuje poziom cukru krwi. Bogata w żelazo, magnez i rutyn. Wspiera też układ krążenia. W następnej kolejności mamy kaszę jęczmienną, czyli tak zwany pęczak albo tak zwana kasza perłowa. Źródło błonnika pokarmowego. Wspomaga trawienie i pracę jelit. Zawiera witaminy z grupy B. Działa przeciwzapalnie oraz obniża poziom złego cholesterolu. I ostatnia kasza, czyli kasza bulgur. Ma niski indeks glikemiczny, długo utrzymuje uczucie sytości, bogata w błonnik i minerały, wspiera regenerację oraz dobra dla osób dbających o linię

Tam w cieplutkim dosypiał łóżeczku, leżąc wygodnie na wznak. Żona mu szepcze, śpi jeszcze koteczku, kołderkę skopałeś, ładnie to tak. Pieseczek zaraz ci zrobi śniadanko, kawkę z korzuszkiem i keks. Dzisiaj założysz już ciepłe ubranko, popatrz jak ślicznie spadł pierwszy śnieg. A tu rozsiedzenek, śnieg na dworze, mówię wstań, bo będzie gorzej.

dzisiaj nad ranem coś żonce się stało. Jakaś choroba czy co? Wypiła za dużo, czy zjadła za mało? Odeszło żonce, wszystko zło. Zenuś mnie rzekła, dziś będą pieszczoty. Dziś poznasz, co miodu smak. Nie pójdziesz, Zenuś, dziś do roboty. Co? Dobrze mówi? Oj tak, Hela, tak. Pamiętasz, Zenuś, jak było po ślubie? Wtedy to byłeś, och ty. Pamiętasz? Miałeś trochę w czubie. I zaparliśmy snopkiem drzwi. Pamiętasz, Zenuś, co potem się działo? Nie wrócą już tamte dni. Wołałeś, Hela, całuj, całuj. Wtedy to byłeś, och ty.

to be Zenek or not to be. Zenek czeka cię o pole, pakuj miotłę, mój sokole. Zenek, zostań się idolem, daj siebie, daj. Hela, nie wiem czy wydolę. Trzym się Zenek, spisz się cudnie. W Montrealu będzie trudniej, graj Zenuś, graj. Hela, ja inne mam ciche marzenie, żeby tak kiedyś zebrać na scenie. Na przykład gdzieś w Sobotach Dolnych, sieciów z miotłami, zdrowych, zdolnych. Eliminacje wpierw krajowe, przyjadą młode chłopy zdrowe, potem przez pagar z całej Europy. Przyjadą młode, zdrowe chłopy i tam na scenie zamiast śpiewania zrobić festiwal zamiatania. Bo kiedy miotły pójdą w ruch, to zapanuje inny duch. A ja wtedy wsiądę w złocistą kolaskę, pojadę, odśnieżę calutką Alaskę. Właściwie Alaskę odkupić się przyda, a potem to już tylko Antarktyda. I tu się kończy mój Zenek Blues.

Dlaczego powinniśmy spożywać kurkumę? Chroni ona naszą wątrobę, poprawia krążenie, ma silne właściwości antyoksydacyjne oraz obniża poziom cukru we krwi. Wspiera funkcję mózgu, przyspiesza metabolizm, wspomaga trawienie, wspiera utratę wagi, zmniejsza ryzyko zawału serca, działa przeciwzapalnie, wspiera pamięć, łagodzi objawy zapalenia stawów. To jest tyle tych możliwości, drodzy Państwo, że naprawdę nie ma usprawiedliwienia, żeby nie korzystać z tego. To jest dar od Boga, naprawdę. Sama używam ją w ten sposób, że po prostu na czubku łyżeczki wsypuję sobie do porannej mojej kawy i mimo, że to jest niesmaczne w sumie, to ginie kawa, kawa to po prostu zneutralizuje. Także zapraszam do kupienia, jak ktoś nie ma, a jak ktoś ma, to naprawdę codziennie używać i febra nas nie weźmie. Drodzy Państwo, następna muzyka.

Drodzy Państwo, pragnę przedstawić Państwu malutką receptę na oczyszczanie od wewnątrz. Jest bardzo proste i na pewno się nam przyda właśnie na te zimowe, nieprzyjemne wieczory i ten zimny czas. Otóż, drodzy Państwo, składniki są tylko jedna szklanka ciepłej wody, jedna łyżka świeżo wyciśniętego soku z cytryny, jedna łyżka octu jabłkowego, pół łyżeczki świeżo startego imbiru, szczypta kurkumy i jedna łyżeczka miodu ekologicznego. Także, drodzy Państwo, zapraszam. To nie jest trudne i myślę, że po prostu nie odchorujemy. Dlatego, że jeżeli mamy gorączkę, mądrzy ludzie powiadają, że bardzo pomaga woda kokosowa, co absolutnie nie wiedziałam i zresztą bardzo nie lubię kokosu, ale no nie chciałabym mieć gorączki. Przy kaszlu pomaga ananas. Proszę bardzo. Bóle mięśni, cierpkie wiśnie. Cierpkie wiśnie. Jak tu dostać cierpkie wiśnie w czerwcu w Australii, w South Australii? Przeziębienia i grypa. Herbatka z imbirem i kurkumą. Proszę bardzo, znów ta kurkuma. Słaba odporność, grzyby. Można dostać w suplementach. Niekoniecznie jak ktoś nie lubi, nie trzeba jeść grzybów, ale można w suplementach sobie. Mamy bardzo duży wybór, różne rodzaje grzybów z Japonii. Naprawdę. Zatoki i zatkany nos, herbata miętowa. No tego nie lubię. Rozstrój żołądka. Czy wiecie Państwo, że pomoże Wam wówczas papaja? Papaje bardzo lubię. Nudności, imbir. Słaby wzrok? No marchew. Ileż można tej marchwi jeść? A arbuz pomoże przy zawrotach głowy. Szpinak jest na anemię. Owsianka na zgagę. Czosnek na różnego rodzaju infekcje. Szczególnie infekcje zatok. Buraki na stłuszczenie wątroby. Myślę, że my wszyscy mamy stłuszczenie wątroby już tak po 60, koło 60. Ból stawów, orzechy włoskie. Sucha skóra, awokado.

brak energii, daktyle. Daktyle. Problemy ze snem, kiwi. Tak, dwa kiwi przed snem i myślę, że bardzo to pomoże. Zresztą jest pyszne. Zapach ciała, migdały. Czyli migdały pomogą nam przy różnych dolegliwościach z zapachem. Oraz ostatnią rzecz, którą tutaj dla Państwa mam, to jest wysoki cholesterol, płatki owsiane. Płatki owsiane.

0: Tak, drodzy Państwo, tak szybko zleciała ta godzina, drodzy Państwo, a ja chciałam tylko jeszcze przytoczyć kardynała Stefana Wyszyńskiego słowa, które twierdzą, że musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze, nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie, orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko. Pamiętajcie, że i wy jesteście z pokolenia orłów. Tak, czy aby. Drodzy Państwo, i to będzie prawie wszystko. Z tym, że mam jeszcze tutaj na wyświetlaczu słowa Maksymiliana Marii Kolbe. Bardzo smutne.
1: Kiedy problemy prawne przytłaczają, potrzebujesz kogoś, kto stanie przy tobie i uczyni sprawy jasnymi i prostymi. W Williams Legal w Adelaide nasi prawnicy oferują fachowe wsparcie w sprawach rodzinnych, obronie karnej, prawie drogowym, testamentach i planowaniu spadkowym, pełnomocnictwach oraz administrowaniu majątkiem po zmarłych. Niezależnie czy stoisz przed zarzutem, planujesz przyszłość rodziny, czy porządkujesz sprawy po bliskim, otrzymasz jasne porady i mocną reprezentację z szacunkiem i zrozumieniem. Nie zwlekaj, zarezerwuj konsultację już dziś na williamslegal.com.au lub zadzwoń pod numer 84519040. Williams Legal, doświadczony, przystępny, godny zaufania.
2: Which tablets does Dad need today? What doctor's appointment does Mum have? Since my parents have gotten older and become unwell, I've been doing everything. I need help. It's not easy when our parents get older. If you take care of family or friends who live with dementia, disability, have a chronic health condition, live with mental illness, are frail and aging, or are terminally ill, you're not alone. Carers SA is here for you. Sign up with Carers SA for free support. Call Carers SA via Carer Gateway at 1800 422 737.
3: Carers SA, supporting 5EBI FM.
4: Did you know 5EBI holds a community broadcasting license specifically to provide multicultural programming for Adelaide's diverse communities? That license is more than just permission to broadcast. It's a commitment to serve people from many cultures, languages, and backgrounds with programs that inform, educate, and connect communities. 5EBI was created to ensure multicultural voices continue to be heard on local radio. That means preserving language programs, sharing cultural traditions, promoting community events, and providing information that matters to multicultural audiences. As a licensed community broadcaster, 5EBI must stay true to its multicultural purpose and continue supporting diversity on the airwaves. Without multicultural programming, many communities would lose an important connection to language, culture, and local community life. By listening, volunteering, and supporting 5EBI, you help keep multicultural radio strong for future generations. 5EBI, Adelaide's voice for multicultural communities.